0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: Balonaje, balonaje, ja. Balonaje, balovali, to svak.